0: mu uwangule na kayimba ko teka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Cola Tunes ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mukozi boda boda makumi abiri obugaba ne kubukadde makumi ana mu bibiri obugabe bwakagwira wo nyigabo nyisi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde ka kayimba ko sumulula vibes o ne Cola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN irunga mizbe chitongole ki Uganda Communications Commission
2: ulizinyabo tusa kusukura
3: ene radio za piece ya etekese mpaka zaka kesa ebye mizanyo
2: enyabo we wano tukwanirizza
3: eri gati jempi semu ya mwe
2: eyo ya fenyabo
3: oh right when is the gestation period
2: mama zilira sikutegedde bulungi
3: nakula byanga oluzungu rujja kusumbwa eche mbuza okwewandisa kutandika ddi
2: nyabo okwewandisa kugenda mmasa era kwatandika dda
3: kwa sete meka
2: jiri emitwale ebiri joka
3: emitwale ebiri za Uganda kwa mafaranga
2: mame emitwale ebiri eje
3: yeah,
2: Uganda
3: that's right sentezo muzagala mukashi obane wemba nechikalu nchibawa
2: nyabo sente tuzagala mukashi
3: mwina akaunti
2: tujiina mama
3: chinkoze bubi ziri ku mobile money
2: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira
3: nteka kezi jako obezi jako zamwe
2: naye mama ekitufu wano nyechi
3: ekitufu sentezo kwazi kwata oba waliwo omulala nakulabye ngatoja kumbelela mwangu
4: kakensa bwebi emizanyo 12 mu mukaaga era okwewandisa kwatandisa edda 12 joka jjangu ku radio sapiense ensambya okulira nekereziya okumpira eddwaliro ly'ensambya wewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi butereevu ku mpewo za radio sapiensia kakensa bwebi emizanyo 12 mu mukaaga ali red and steady.